Apa Ndipo Maskani 47 Billy Nambaruk. Apa Ndipo. You ready? Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash.